0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
1: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
0: Reklama.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
0: Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
0: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w ESC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
4: Reklama.

0: Reklama. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.

0: Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama.

0: The Cranberries i Hollywood w Esterok. Na początek naszego dzisiejszego spotkania Łukasz Trzeciłowski, witam Państwa w połowie długiego weekendu oczywiście spowodowanego świętem Bożego Ciała. 6 dzień czerwca, sobota, minęła 9, pora rozpocząć w pełni nasze dzisiejsze spotkanie. Będziemy razem oczywiście do 12. A na początek mam dla Państwa zapowiedź nadchodzącego coraz większymi krokami wyczekiwanego przez wszystkich 25. albumu grupy The Rolling Stones. In the Stars to singiel, który promuje krążek, który będzie miał tytuł Foreign Tongues, czyli po prostu języki obce.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Aerosmith, If Falling in Love is Hard on Your Knees, z albumu zatytułowanego Nine Lives, czyli 9 żyć. W przyszłym roku ta płyta będzie obchodziła 30-lecie, a to dopiero jej pierwsze życie, które póki co nie wygląda na to, żeby miało się skończyć. Oj, coś czuję, że to będzie bardzo ponadczasowy materiał za te kilkaset lat. No dobrze, to za chwilkę z podobnego okresu piosenka, chociaż 4 lata młodsza. Travis i Sing Westrock.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jetour G700 jest samochodem, który podobno może spokojnie brodzić naprawdę w bardzo głębokiej wodzie.
1: Łukasz Bąk.
3: Fajne jest to, że dzisiaj są samochody, które są tanie, a powodują uśmiech na twarzy, jakby ci ktoś żyletką poprzecinał kąciki ust.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
5: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
6: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
7: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
8: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
9: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
10: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia.

0: życia w czwartek o 21 w SC Rock.
1: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
1: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
0: Reklama.
2: Hi, how's it going? We're called Muse.
3: Hi, this is Trey Cool of Green Day.

The Unforgiven to Metallica, Westrock Metallica, która 19 maja wystąpiła na Stadionie Śląskim w Chorzowie i nie dość, że pobiła rekord frekwencji, no to jeszcze udostępnia regularnie kolejne nagrania i to takie profesjonalne nagrania wideo na swojej stronie. Pierwszy było Of Wolf and Men, a w minionym tygodniu panowie udostępnili The Day That Never Comes. To jeśli chodzi o wideo, bo jeśli chodzi o audio, no to mogą sobie Państwo to audio zapodać, czy to w formie streamingu, MP3, bezstratnych plików audio, czy zamówić na dwóch płytach CD. Wszystko za sprawą strony Live Metallica. Proszę sprawdzać, dla fanów Metalliki na pewno nie lada gratka. Metallica za nami, przed nami natomiast nasi zachodni sąsiedzi, Rammstein i Mutterf.

0: Give It Away to grupa Red Hot Chili Peppers. Tym numerem kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik wybije 10:00, po 10:00 zagram dla Państwa m.in. Lombard i ich wielki przebój Szklana Pogoda.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

0: to Led Zeppelin i Migrant Song w SC Rock. Jest, proszę Państwa, sobota, 6 dzień czerwca, trzeci dzień pięknego, długiego weekendu. Jak tam Państwu ten weekend mija? Mam nadzieję, że plany te, które były przed weekendem poczynione, się spełniają. No i że Państwo przede wszystkim odpoczywają, a w jaki sposób, czy to aktywnie, czy to mniej aktywnie, to już absolutnie Państwa sprawa. Najważniejsze, żeby odpoczywać przy dźwiękach Eski Rock, do czego bardzo gorąco zachęcam. Już teraz Nothing But Thieves, dopiero co zresztą panowie świętowali dziesięciolecie, a już wydali nowy utwór, utwór zatytułowany Evolution. No ja mam nadzieję, że ci panowie zostaną w tym kierunku, bo ostatnimi czasy mam wrażenie troszeczkę zaczynali się muzycznie gubić, ale wrócili do studia, w którym nagrywali swój płytowy debiut, no i jakby to zadziałało, tak ja uważam. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu, zapraszam.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: to The Editors i Sugar w Esterok, a ja za chwileczkę będę miał dla Państwa numer zespołu, który już niebawem pojawi się w Krakowie. Pojawi się w bardzo doborowym towarzystwie, bo oprócz nich pojawi się grupa Erasmus, pojawi się Papa Roach, pojawi się Hollywood Undead i Legwagon. A zespół, o którym mówię, to grupa The Offspring. Mam dla Państwa numer You Gonna Go Far, Kid. I już za moment zagram go dla Państwa w Esterok.
1: To promocja. Drogowskazy. Drogowskazy w Esterok.
2: Akceptacja starzenia się nie dla wszystkich jest łatwa. Wymaga odwagi, by przyjąć ograniczenia własnego ciała, zmieniającą się rolę społeczną, a czasem także samotność. Wymaga też wewnętrznej zgody na to, że wiele rzeczy się już nie powtórzy.
3: Bo jak ja słyszę rówieśnicę, która kończy 50 lat i mówi, wiesz, ja jestem przerażona. Mówię, czym? Bo będę miała 50 w tym roku. Ja wiem, no moja droga, jeżeli ty nie akceptujesz swojej 50, to jak jesteś w stanie z szacunkiem akceptować kogoś, kto jest jeszcze starszy od ciebie.
2: O blaskach i cieniach przemijania porozmawiam z Marzeną Rudnicką, założycielką Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i autorką książki W pół do starości. Refleksje o drugiej połowie życia.
1: Drogowskazy w Esterok. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji Eskarok i na eskarok.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle do...

0: Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.
2: What's happening? I'm Miles Kennedy.
3: Hello, my name is Tom from Editors, and you're listening to Esker Rock.

To ONA i drzwi w Estrock. Co bardziej uważni słuchacze Eskirok zauważyli pewnie, że w minionym tygodniu rozpoczęliśmy znów festiwalowe lato w Estrock. Co to oznacza? Ano to oznacza, że drodzy Państwo, dostaniecie od nas absolutną górę biletów na najlepsze i najciekawsze festiwale w naszym kraju i nie tylko, bo między innymi mamy bilety na festiwal Metronome w Pradze. Będzie też coś od Kazimiernication, od Bangarang Festival, od Czochraj Bobra, od Rokowizny. Oprócz tego będziemy mieli też dla Państwa bilety na męskie granie. Proszę koniecznie słuchać uważnie Eskirock codziennie od samego rana, bo skoro festiwalowe lato ruszyło, no to okazji ku temu, aby zdobyć u nas bilety, zaproszenia na festiwale, będzie naprawdę co niemiara. Wracamy z festiwalowym latem na pełnej parze już od poniedziałku. A już teraz w Eskirock AFI i Miss Murder.

0: Pearl Jam i Black w Ester Rock na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego sobotniego spotkania. Już za momencik na zegarze wybije 11, a po 11 zagram dla Państwa m.in. zespół, który już 18 i 19 lipca zagra dwa koncerty na Stadionie Narodowym. Czy już Państwo wiedzą, o jaki zespół chodzi?
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jetour G700 jest samochodem, który podobno może spokojnie brodzić naprawdę w bardzo głębokiej wodzie.
1: Łukasz Bąk.
3: Fajne jest to, że dzisiaj są samochody, które są tanie, a powodują uśmiech na twarzy, jakby ci ktoś żyletką poprzecinał kąciki ust.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Bring Me To Life to Evanescence, Westerok. Długi weekend, długim weekendem, proszę Państwa, ale ja wczoraj od samego rana śledziłem serwisy streamingowe, no bo już nie mogłem się doczekać pełnego nowego krążka grupy Evanescence. Sanctuary pojawiło się wczoraj. Warto posłuchać, naprawdę, bo to jest powrót do absolutnych korzeni tego zespołu, czyli tak naprawdę do tego, za co Evanescence od samego początku pokochaliśmy. Jest sobota, 6 dzień czerwca 2026 roku, minęła godzina 11, rozpoczynamy ostatnią godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szaciłowski, kłaniam się nisko, teraz nowość od zespołu U2, ich numer zatytułowany In Alive.
1: Ten kawałek to

0: Only Happy When It Rains. To grupa Garbage. W Estrock ręka do góry. Kto był w zeszłą sobotę na letniej scenie progresji i widział ten zespół na żywo? To ja niestety nie dałem rady dotrzeć, ale znajomi mówili, że było naprawdę bardzo dobrze. Mało tego, że świetnie też poradził sobie support, czyli Easy and the Blackstreets, czyli nasza polska reprezentacja muzyczna. Szczerze powiedziawszy, to akurat mnie nie dziwi, bo słyszałem ten band wielokrotnie. No i naprawdę to jest granie na najwyższym światowym poziomie. Gdybyście Państwo gdzieś kiedyś mieli okazję ich zobaczyć, usłyszeć, polecam bardzo gorąco. Przypominam, Easy and the Black Trees. Garbage za nami, przed nami natomiast R.E.M. i The One I Love.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jetur G700 jest samochodem, który podobno może spokojnie brodzić naprawdę w bardzo głębokiej wodzie.
1: Łukasz Bąk.
3: Fajne jest to, że dzisiaj są samochody, które są tanie, a powodują uśmiech na twarzy, jakby ci ktoś żyletką poprzecinał kąciki ust.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.

0: SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Reklama.
3: Hey, what's up? This is David Draymond from Disturbed.
4: This is Robert Trujillo from Metallica.
5: This is Bono here. Stay tuned.

Living on a Prayer, grupa Bon Jovi w Esterok. Nie wiem jak państwo, ale ja to już naprawdę bardzo mocno odliczam. Bo tak, do poniedziałku najbliższego zostały dwa dni, dziś i jutro. Od najbliższego poniedziałku do kolejnego poniedziałku to jest jeszcze tydzień. Czyli jak to dodamy, to wychodzi nam tydzień i dwa dni. Tyle musimy jeszcze czekać na koncert, który już w poniedziałek za tydzień odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie. A gwiazdą tego koncertu będzie zespół, który ja osobiście ubóstwiam. Foo Fighters, czyli Dave Grohl i jego koledzy, którzy ponownie zaserwują nam niesamowitą dawkę rock'n'rolla. Lubię Foo Fightersów za to, że są bezkompromisowi i że grają takiego prawdziwego rock'n'rolla, bez udziwnień, bez jakichś nie wiadomo jakich fajerwerków. Po prostu czysta rock'n'rollowa energia. No to teraz Foo Fighters i All My Life, no i widzimy się za tydzień w poniedziałek na Stadionie Narodowym w Warszawie.

0: To KNZ, Kazik na żywo i plamy na słońcu w Esterok na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Tradycyjnie o 12 w sobotę otwieramy w Esterok nasz garaż i zapraszamy Państwa do środka. 12 zbliża się bardzo szybko, więc garaż otworzymy już niebawem. Zapraszam w imieniu Asi Siętarskiej i Łukasza Bąka, a w swoim zapraszam już jutro. Będę tutaj na Państwa czekał od 9 rano. Proszę tam być bezpiecznym podczas tego długiego weekendu i proszę na siebie uważać. No i tradycyjnie, jak to w sobotę mam w zwyczaju, żeby nikogo jutro rano główka nie bolała. Łukasz Szczeciłowski, dzięki za dziś. Do usłyszenia.
1: To promocja. Melina. Esterok.
2: Marcin Bosak.
3: Pierwszy raz u Krystiana Lupy miałem scenę, w której się rozbieram i jeżdżę na Golasa na rowerze. Później jeździliśmy dużo po świecie z tym przedstawieniem, więc wszyscy śmieli, że...
2: Czekałem, że powiedz, potem dużo jeździłem po świecie na Golasa na rowerze.
3: De facto jeździłem po świecie na Golasa na rowerze.
2: W ilu krajach jeździłeś na Golasa na rowerze?
3: Na Golasa na rowerze jeździłem w Hiszpanii, we Francji, w Chile, w Rosji.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Playlista osobista.
4: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w Esce Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.

0: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Świętarska i Łukasz Bąk.
1: Dzień dobry, jesteśmy już w garażu.
2: Joanna Świętarska.
1: I Łukasz Bąk, słuchaj, poczekaj, a ty jesteś gotowy w ogóle jakoś już? Przygotowałeś się do tego naszego garażu?
2: Jestem zwarty, gotowy i pełen energii jak Jaguar, o którym zaraz będziemy mówić.
1: O, no to w takim razie o Jaguarze będzie za chwilę.
0: Garaż SC Rock.

0: jeszcze raz wam piękny dzień dobry, moi drodzy, startujemy z garażem. O Jaguarze będzie mowa. Bo będzie się nazywał 01.
1: Prawie jak James Bond.
0: Prawie.
1: James Bong, my name is Bong, Łukasz Bong. Agent 007, chociaż ja to bardziej agent 07. Tak, Jaguar Type 01. I 0 ma tutaj symbolizować po pierwsze zupełnie nowe otwarcie, czyli wchodzimy od zera z zupełnie nowym pomysłem na życie, a 1 to pierwszy etap tego życia, czyli pierwszy w historii wyjątkowy, ale to już tylko elektryczny Jack.
0: No właśnie, tylko elektryczny. Słuchaj, jakby powiedz teraz, jak to jest, że firmy się wycofują Porsche się wycofuje z koncepcji elektrycznej, różne marki się wycofują, Lamborghini powiedziało, że nie chce być elektrykiem, a oni poszli w elektryczne samochody i jakby jednak auto, które ma taką tradycję, taką piękną historię, myśli, że to się uda?
1: Nie wiem, czy to się uda, ale trochę rozumiem tutaj decyzję Jaguara, bo on musi znaleźć dla siebie miejsce na rynku. Miejsce, które stracił, bo się bardzo pogubili, zostali w tyle. Ich konkurencją zawsze była niemiecka trójca, czyli Mercedes, Audi, BMW. Natomiast no, dzisiaj nie dorasta im do felgi, można powiedzieć, Jaguar, jeżeli chodzi o technologię, jeżeli chodzi o rozwiązania. Ja uwielbiam Jaguary, żeby było jasne. Natomiast no niestety dawien klient Jaguara już umarł. Też jest taka smutna prawda.
0: Jezu, jak ty powiedziałeś,
1: ale teraz no jak powiedziałem, no prawdę powiedziałem.
0: Mój tata jeszcze żyje, miał X-Jota.
1: Te samochody to są, to jest jeżdżący kredens od babci i to
0: fantastyczny.
1: Zarówno jeżeli chodzi o wygląd wnętrza, jak i o ilość drewna zastosowanego do jego wykonania. A dzisiaj klienci oczekują czegoś innego, to są nowocześniejsi klienci, oni mają po 40, no powiedzmy 50 lat, a klienci Jaguara już mają 1 z przodu i 2 zera za tą 1.
0: No to prawda, coś szkoda, trochę mnie jednak to boli serducho, że jakiś etap w motoryzacji umiera. Będziemy trzymać za niego kciuki. 1000 koni mechanicznych będzie miał ten Jaguar.
1: I 1300 Nm i ma być wyjątkowo tani jak na takie...
0: No 120 ile tysięcy funtów, dobrze mówię, tak?
1: Tak, czyli jakieś 590 tysięcy złotych. Niemniej Jaguar też wprost mówi, już nie chce konkurować z tą tradycyjną trójcą niemiecką, z krasą premium, tylko chce wejść szczebel wyżej, więc dla niego konkurentem będzie bardziej Bentley, Aston Martin, może nawet Rolls.
0: No dobrze,
1: no zobaczymy.
0: Niech oni sobie wchodzą szczebel wyżej, ja bym zeszła szczebel niżej, miałabym starego X.
1: Pewnie będzie to Jaguar dla zupełnie nowego klienta.
2: Garaż SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: jest Garaż w SC Rock.
1: No, moi drodzy, po 7 lipca znowu zmienią się samochody, czyli te, które zostaną wyprodukowane i homologowane po 7 lipca 2026 roku, będą musiały być wyposażone w nowe, różne dziwne koncepcje. Ale takie koncepcje, jak czytam, mają jakiś sens. Przede wszystkim adaptacyjne światła hamowania będą mieć musiały, czyli jak się wciska bardzo mocno pedał hamulca, to on robi mik, mik, mik, mik,
2: mają miga. Pulsować.
1: Po prostu mają pulsować.
2: Od kilku lat już wiele samochodów ma to na wyposażeniu seryjnym, teraz będzie to obowiązkowe i to rzeczywiście w niektórych sytuacjach, na przykład awaryjne hamowanie na autostradzie albo drodze szybkiego ruchu, no daje kierowcom jadącym z tyłu za samochodem jasny sygnał, że coś się dzieje, że to
1: tak,
2: nie jest
1: zwykłe hamowanie. Tak, no wiesz, włączamy awaryjki bardzo często właśnie specjalnie sami, żeby jednak mimo wszystko dać znać, że jest coś tak, nie tak.
2: Tak, a tu ma być to jeszcze bardziej widoczne. Oprócz tego na liście muszą znaleźć się na przykład system wykrywania pieszych i rowerzystów i to też uważam, że to jest dobre rozwiązanie, ale też, i to ciekawe, ma być czarna skrzynka i przygotowanie do montażu blokady alkoholowej.
1: No to jest ciekawe, swoją drogą. Widzisz, czarna skrzynka, kurczę, jak w samolotach, ale to chodzi o to, żeby dokładnie przeanalizować, co się wydarzyło, jak był wypadek drogowy.
2: No to będzie tylko jeszcze istotne, żeby na przykład mieli ubezpieczyciele do tego dostęp, bo będzie wtedy wiadomo, kto w sytuacji spornej naprawdę spowodował kolizję albo wypadek, czy prędkość nie była nadmierna i tak dalej. Z jednej strony fajnie, że niektóre z tych systemów wchodzą, bo rzeczywiście podniosą bezpieczeństwo. Natomiast ja mam takie wrażenie, że od kilku lat przez to, ile mamy tych systemów i jak bardzo one przejmują kierowanie samym samochodem, my sami kierowcy jesteśmy mniej skupieni, bardziej się odmóżdżamy podczas jazdy, jesteśmy...
1: No ale weź, błagam się, za chwilę będzie tak, że...
2: Zrelaksowani i to nie wpływa czasami dobrze na to, jak jeździmy.
1: Ludzie nie będą potrafili zaparkować samochodu za chwilę. To jest ten problem, że nie będą potrafili bez czujników parkowania, bez kamery nie będą potrafili zaparkować auta. W związku z tym będziemy was bardzo serdecznie namawiać. Przede wszystkim dbajcie o to, żebyście wy wiedzieli i umieli jak najwięcej.
2: Parkujcie, parkujcie Zientarę. Codziennie widzę tutaj pod radiem. Ona codziennie na 8 razy wjeżdża na miejsce parkingowe, ale nie dlatego, że nie potrafi, tylko dlatego, że ćwiczy.
0: Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście od dawna.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności.

0: Od tygodnia w garażu, moje ulubione, ja jestem peżotofilem, kocham peżoty, uwielbiam
1: jeepofilem, peżotofilem,
0: Vanofilem bardziej. Ja to jestem jednak człowiek van. Ale ja rzeczywiście bardzo kocham Peugeota za design przede wszystkim, za to, jak te samochody są narysowane i to, że są inne. Miałam w samochód pod tytułem Peugeot 308 ostatnio w testy i na tychże testach przede wszystkim patrząc mu głęboko w oczy stwierdziłam, że wiem, że coś się zmieniło. Otóż, moi drodzy, Peugeot zamienił kły na pazury. Dokładnie, jeśli chodzi o design, bo pamiętasz, miał takie z przodu zawsze podświetlane duże kły. Teraz oni to zastąpili takimi drapnięciem pazura.
1: Jest 6 LEDów.
0: Tak, i będą. Ale rzeczywiście wygląda to jak zwykle, jeśli chodzi o Peugeota, bardzo ładnie.
1: Czekam teraz na połączenie kłów z pazurami.
0: Ja też czekam trochę, ale to uważaj, nie prowokuj mnie.
1: Żywe ma?
0: Oczywiście, że ma.
1: Ogon ma?
0: Nie, ogonka jeszcze nie ma. Ma bardzo ładną, zgrabną dupeczkę, ma bardzo ładne, zgrabne, przyjazne wnętrze, jak to zwykle, jak to u Peugeota. Maleńką, śliczną, kwadratową kierowniczkę, która jest niesamowicie fajnie leży w dłoniach, aczkolwiek trzeba jakoś się ładnie usadowić w tym samochodzie, żeby widzieć zegary. Ale właściwie to, co mi się chyba najbardziej podobało w 308, to ten silnik, powiem ci szczerze. Ja nie wiem, jak bardzo on będzie żywotny, ale słuchajcie, to był silnik 1.2, tak zwany mild hybrid, który

0: Właściwie skubany działa jak prawdziwa hybryda.
1: Tak, bo to jest konstrukcja własna koncernu Stellantis i jest to trochę inna konstrukcja niż u konkurentów, bo ile konkurenci stosują silnik elektryczny połączony z alternatorem, to tutaj jest silnik elektryczny wbudowany w skrzynię biegów i znajduje się za wałem tak naprawdę z silnika, w związku z czym on potrafi w przeciwieństwie do innych mild hybrydów jeździć na samym prądzie. I to są spore oszczędności w mieście.
0: Tak, to prawda i jak pragnę zdrowia, nie wziął mi więcej niż 5,2. I to oczywiście w mieście, ale generalnie jak wyjechałam nim na drogi krajowe, to też nie było z tym spalaniem źle. To, co mi się jeszcze zdecydowanie bardzo podoba, to jest, tak jak mówiłam już, oczywiście design, silnik, ale też zdecydowanie uważam, tylko cena trochę, no bo 154 tysiące będzie musiał kosztować, niestety.
1: Co to jest dla ciebie, Joanna, błagam.
0: Tak, dobra, spoko, czyli mówi, że w razie czego to
1: mnie stać. Pójdziesz do księgowości, weźmiesz, pójdziesz, kupisz i będziesz szczęśliwą posiadaczką swojego Peugeota.
0: W ogóle nie będę cię wyprowadzać z błędu.
2: Do garażu Eski Rock zapraszają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.

0: Garaż w SC Rock.
1: A moim autem tygodnia jest samochód, z którym teraz będę się przepraszał. Bo to auto, z którego kpiłem okropnie przy okazji naszych audycji, bo już poruszaliśmy jego temat. I mówiliśmy generalnie szerzej o Fiacie, że nie potrafi się odnaleźć na rynku. A ja ostatnio miałem przyjemność, która myślałem, że będzie katorgą, ale się okazało zupełnie inaczej. I wsiadłem do Fiata Grande Panda.
2: Ale przecież strasznie, żeś pan ochrzanił tego Fiata.
1: Tak, ochrzaniłem go. I tak. To jest dowód na to, że tylko krowa i bąk nie zmieniają, nie tylko krowa nie zmienia poglądów, a bąk zmienia poglądy.
2: Lubię to.
1: Poza tym punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i jak siedziałem poza pandą, to mi się nie podobała, a jak siedziałem już w pandzie, to mi się bardzo podobała. Ten samochód nadal uważam jest tandetnie zrobiony z tego, co Fiat znalazł na śmietniku za fabryką i nawet nie poddał tego recyklingowi, tylko po prostu zrobił to z pudełek po tiktakach. Mhm. Rysują się te plastiki, odpadają w niektórych miejscach. No tragedia. Ale z drugiej strony pojeździłem tym autem, które było w spedce za jakieś 90 tysięcy złotych i cały czas miałem banana na twarzy.
2: Kurczę, widzisz, jak to fajnie, że cię przekonało.
1: Patrzyłem na to auto, jak patrzyłem... Ewidentnie ktoś, kto je nawet projektował na papierze, to się po prostu cieszył swoją robotą. Te wszystkie kwadratowe światełka, napisy Panda, przetłoczenia, wystające reflektory, wnętrze jak zostało zrobione, detale pod tytułem bambusowa otwierana półeczka, czy samochodzik mały, który jedzie tam wokół zegarów.
2: Fajne to jest.
1: Takie pyszne, zabawne. Mhm. Samochód sam w sobie naprawdę, no po prostu budżetowe auto. Ale jak rozpatrujemy ten samochód jako środek transportu z punktu A do punktu B i te punkty A i B dzieli niewielka odległość i jest to odległość prowadząca przez miasto i potrzebujesz czegoś taniego, ekonomicznego i przestronnego, bo naprawdę dużo miejsca ma w środku mimo niewielkich gabarytów zewnętrznych, to jest fajny strzał.
2: Najbardziej cieszę, mówię, że się przekonałeś. Naprawdę.
1: Fajne jest to, że dzisiaj są samochody, które są tanie, a powodują uśmiech na twarzy, jakby ci ktoś żyletką poprzecinał kąciki ust. I naprawdę Panda do tej kategorii samochodów należy.
2: Bardzo mi się podoba, że rzeczywiście ja tak mówię, czasami mówię, że zdarza nam się, że oceniamy samochód różnie, wrażeniowo, ale potem się gdzieś do niego bardzo mocno przekonujemy. Wiesz co, ja z takich historii pamiętam, jak kiedyś, wprowadzili na rynek Fiata, Jeepa Renegade'a i ja sobie tego Renegade'a myślę, Boże, co to jest? Włosi wymyślili z plastiku. Boże, jak ja kocham dzisiaj ten samochód. I są takie samochody, które do dzisiaj przepraszam za to, że kiedyś na nie naplułam, a dzisiaj bardzo je lubię.
1: I z drugiej strony, jak sama dobrze wiesz, są też auta kosztujące po bańkę, które mają po 700 koni, wsiadasz w nie i okej, jest fajnie, ale żeby były...
2: Ale żeby aż tak.
1: To czy ja wiem, czy to warte? A przynajmniej wiem, że Fiat Panda jest wart tych 80-90 tysięcy złotych.
0: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.

0: Reklama.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
3: Reklama.

0: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Świętarska i Łukasz Bąk.
1: No, kochani, będziemy jechać dalej z garażem, będą auta z rock'n'rollową duszą, czyli będzie się działo.
2: Takie z Tesco.
1: Takie, no, takie z Tesco, Tasco.
2: Albo Tasco.
1: Przeczytałem Tesco. Kurde. Ale... Co ty... bardzo to ciekawa, słuchajcie, koncepcja jest na życie, zostańcie z nami.
0: Garaż w SC Rock.

0: auto z rock'n'rollową duszą. Słuchajcie, mam niesamowite auto z 48 roku, 1948 rok. Nazywa się TASCO, The American Sports Car Company, tak nazywała się ta firma. Został zaprojektowany przez pana, który się nazywał Gordon Buerig, Buerig. Tak mi się wydaje, że tak się to czyta.
1: Gordon.
0: Fakt, że Gordon. Mówmy o panu Gordon. Gordon był bardzo, bardzo utalentowanym gościem i rzeczywiście stworzył prototyp auta, do którego zastosowano bardzo dużo różnego rodzaju rozwiązań, które później znalazły swoje ujście w dalej w motoryzacji.
1: Czyli był pionierem.
0: Czyli był w gruncie rzeczy pionierem. Fajna w ogóle była taka koncepcja tworzenia tych prototypów. Bardzo długo tak było, że się te prototypy tworzyło po to właśnie, żeby testować różnego rodzaju możliwości. Jedno z takich rozwiązań w tym, że TASCO z 1948 roku był tak zwany dach pod tytułem, który się nazywał T-top, czyli centralna poprzeczka, zdejmowane panele.
1: Coś jak targa.
0: Coś jak targa. I ciekawostką jest to, że pan Gordon opatentował, wiesz, ten T-top. I potem Corvetta w 1968 roku zastosowała tenże T-top i on się wkurzył te 20 lat później. Poszedł z nimi do sądu, ja niestety nie znalazłam informacji, czy wygrał, czy przegrał, ale powiedział, ej, ja to mam opatentowane. To jest
1: to
0: mój
1: moje
0: projekt.
1: Ja to jest moje. Spadać.
0: Bulić mi teraz pieniądze. Fakt, że w tym, że w samochodzie TASCO były na przykład przednie błotniki, które obracały się razem z kołami, zrobione z włókna szklanego. Bardzo ciekawa koncepcja. No i tworzył też takie elementy, które były ABS-em. I to też jakby bardzo dużo z tych rozwiązań rzeczywiście z TASCO później znalazło swoje zastosowanie. Silniczek, oczywiście V8, wielki Michał. 150 koni mechanicznych z Merkurego z 1947 roku wykorzystali. Silnik chyba tutaj był tak naprawdę najmniej istotny. Fakt, że auto śliczne.
1: A ile egzemplarzy powstało?
0: Sztuk raz.
1: To ja za chwilę opowiem o samochodzie, którego produkcja była dwukrotnie większa.
2: Garaż w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: jest garaż w Esce Rock.
1: Joanna, ty lubisz wany, prawda?
2: Oj, lubię bardzo.
1: Bo w wanie można na przykład nadmuchać materac, położyć z tyłu i można się zdrzemnąć. Można. Ale ja mam dla ciebie takiego wana, w którym zdecydowanie byś nie spała. Nie, oka byś nie zmrużyła nawet.
2: Co ty mówisz?
1: Tak. No. Pamiętasz takiego człowieka, Alana Prosta?
2: Och, błagam cię, oczywiście.
1: Kierowca wyścigowy, bardzo
2: miałam przyjemność robić z nim kiedyś wywiad.
1: To drugie pytanie. Czy pamiętasz taki samochód jak Renault Espace? Tylko nie mówię o tym nowym, który jest już jakimś crossoverem.
2: Stary Espace to w ogóle było moje marzenie. Pamiętam, bardzo chciałam Espace'a mieć.
1: No to teraz wyobraź sobie połączenie Renault Espace, takiego klasycznego z 94 roku, z bolidem Formuły 1, jakim jeździł Alan Prost.
2: Super, ja pamiętam ten projekt.
1: Nazywało się to dokładnie Renault Espace F1. I polegało na tym, że do rodzinnego vana wrzucono silnik, który generował 800 koni mechanicznych, 710 Nm, miał 10 cylindrów i rozkręcał, bo było tam podłokietnikiem. Zrobiono, żeby była trwalsza, do tego założono ceramiczno-węglowe hamulce, poprawiono aerodynamikę całego nadwozia i samochód był obłędem. Zrobiono go dla uczczenia tak naprawdę, po pierwsze, wygranej Alana Prosta.
2: Alan Prost jeździł tym autem na bank.
1: Oczywiście, że
2: no jeździł. Przecież.
1: 2,8 sekundy do setki, 6,9 do 200, a na dystansie 600 metrów, to auto rozpędzało się do 270 na godzinę i zatrzymywało od razu do zera.
2: Słuchajcie, to jest niezłe swoją drogą, to jest van. I teraz wyobraźcie sobie po prostu van z silnikiem F1. A on w łuki to jakoś w zakrętach to się nie gibał?
1: Nie, no bo tam było zupełnie inne zawieszenie, tam była aerodynamika, tylne skrzydło, docisk jak w bolidach Formuły 1, mega skuteczne hamulce i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wiesz co? To były czasy. Teraz to nie ma czasów. Czy
2: teraz
1: ty pamiętasz z ostatnich kilku lat tak zwariowany pomysł?
2: Nie,
1: dzisiaj jak
2: nie.
1: Producenci pokazują koncept, to mówią, o, tutaj mamy teraz ekran 75 cali, a tutaj są automatycznie zamykane drzwi, więc nie musicie sięgać
2: po nie
1: ręką, a w podłokietniku mamy lodóweczkę.
2: To jest strasznie smutne, niestety, że teraz nie ma takich zwariowanych konceptów, że nie ma zwariowanych pomysłów na to, jak tworzyć jeden egzemplarz niesamowitego, unikatowego samochodu, bo we wszystko weszli księgowi.
0: Garaż Eski Rock. Otwarty.

0: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
1: Czerwiec.
0: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
1: Lipiec.
0: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław.
1: Sierpień.
0: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
1: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
0: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rokowe playlisty.
0: Klasyka rocka. Polski rock. Rokowe ballady. Rokowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
2: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
0: Reklama.

0: Mieliśmy jakiś czas temu o samochodzie chińskim, słuchajcie, który był sedesem. Teraz będzie samochód chiński inny, który pływa. I to jest
1: nie taki, w którym spuszczasz wodę, tylko w którym spuszczasz się do wody.
0: To właściwie można by to połączyć. Czy ty jeździłeś z samochodem, który się nazywa Jetour?
1: Nie, ale sąsiad sobie kupił, znajomy bardzo dobry,
0: no
1: kupił sobie Jetoura. Taki Defender. Mhm. Defender, ale w środku...
0: On ładnie wygląda.
1: Bardzo ładnie wygląda, ale w środku wali jak tenisówki z lat 90. te chińskie podróby konwersów.
0: O fu, paskudne. Wiesz, że od tego to można tak naprawdę to można sobie krzywdę zrobić.
1: No to w tablicę Mendelejewa wdychasz.
0: Wdychasz zdecydowanie po prostu chemię czystą. Coś potwornego. Fakt, że słuchajcie, Jetour G700 jest samochodem, który podobno może spokojnie brodzić naprawdę w bardzo głębokiej wodzie.
1: Dlatego nazwa jego pełna to G700 Ark Edition.
0: O, czyli
1: słonia, żyrafy i bąka w środku. Mm-hmm.
0: Powiem ci, że widzę to oczami wyobraźni na pokładzie tego Ark Edition, ciebie, słonia i żyrafę, ale powiem ci, jak nie otwieraj okna, bo mógłbyś lekko utonąć.
1: No, samochód ma napęd elektryczny, który oczywiście napędza koła, ale jak wjeżdża do wody, to silniki elektryczne zaczynają napędzać śruby. Do tego jest żyroskop, który utrzymuje auto na powierzchni i dba o to, żeby się nie przechyliło w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu. I ja mam pytanie, po co to komu?
0: Nie wiem, a żyroskop to nie dba o żyrafę?
1: A słonina o słoninę.
2: Garaż SC Rock.

0: Gorący rok.
1: Słuchajcie, na koniec mamy informację dosyć dziwną, a mianowicie General Motors zapłaci karę w ramach ugody z władzami Kalifornii za to, że śledził kierowców i sprzedawał ich dane. Ale, co ciekawe, zarobili na tym procederze 20 milionów dolarów, czyli rzeczywiście w gruncie rzeczy 7,5 bańki jeszcze są zarobieni na tym procederze.
2: No, gdzieś tam...
1: To nie jest spoko.
2: Nie, słuchaj, no. Ej. Jakbym miał dostać karę, powiedzmy, 10 milionów złotych, ale byłbym 5 baniek do przodu... To byłaby za kara.
1: Żadna. No błagam cię, i tak jest zarobiony.
2: Niemniej proceder był bardzo ciekawy, no bo wiadomo, że dzisiaj wszystkie samochody mają GPS, to jest po pierwsze, ale po drugie mają też systemy e-call, mają też paczki danych, są połączone z internetem, mamy chmurę, więc generalnie każde auto jest pod ścisłym nadzorem i producent tego auta może o nas wiedzieć wszystko. Gdzie jeździmy, z kim jeździmy, są kamery, więc jakby chciał taką kamerę na przykład we wnętrzu uruchomić, żeby zobaczyć, z kim jedziemy, też nie ma problemu. Wie, czy przekraczamy prędkość, czy nie. De facto producent może o nas wiedzieć.
1: Ktoś nas ogląda, jak jedziemy samochodem?
2: Myślę, że na dużą masową skalę to nie działa, absolutnie. Natomiast są też rejestratory, czyli tak zwane czarne skrzynki w samochodach, przecież z których tego typu dane można wyciągnąć. No i problem polega na tym, że General Motors wykorzystywał te dane nie tylko dla własnego użytku, ale je sprzedawał, a sprzedawał je ubezpieczycielom.
1: Ale łajza! Ja cię kręcę, wiecie co, to ja się bardzo cieszę, że mój smarcik na mnie nie donosi.
2: Ale wyobraź sobie taką sytuację, czysto hipotetycznie. Ktoś, jakiś rząd w Europie wpada na pomysł, po co budować sieć fotoradarów, odcinkowych pomiarów prędkości itd., itd. Poprośmy producentów o dostęp do wszystkich danych z samochodów na podstawie GPS-u, wskazań itd. I masz kontrolę prędkości absolutnie wszystkich samochodów i nie musisz do tego budować całej tej sieci fotoradarów i odcinkowych.
1: Jezus, jaka to oszczędność jest piekielna. Inna sprawa, że jesteś jednocześnie cały czas pod ostrzałem. Nie ma, że odcinkowo. Wielki brat patrzy,
2: wystawia mandaty i przydziela punkty.
1: Ja bardzo dziękuję, ja chyba nie, ja odmawiam, ja jednak zdecydowanie wolę stare auta, które na mnie nie donoszą.
2: Ja też wolę stare, nie tylko auta. Dziękujemy wam pięknie.
1: Dziękujemy wam pięknie, zapraszamy was na YouTube, gdzie możecie nas oglądać jeszcze oprócz tego, że słuchać, a na antenę Eski Rok oczywiście zapraszamy za tydzień w sobotę.
2: Do zobaczenia, Joanna Siętarska
1: i Łukasz Bąk, pa!

0: Promocja. Drogowskazy. Drogowskazy w Esse Rock.
1: Akceptacja starzenia się nie dla wszystkich jest łatwa. Wymaga odwagi, by przyjąć ograniczenia własnego ciała, zmieniającą się rolę społeczną, a czasem także samotność. Wymaga też wewnętrznej zgody na to, że wiele rzeczy się już nie powtórzy.
2: Bo jak ja słyszę rówieśnicę, która kończy 50 lat i mówi, wiesz, ja jestem przerażona. Mówię, czym? Bo będę miała 50 w tym roku. Ja wiem, no moja droga, jeżeli ty nie akceptujesz swojej 50, to jak jesteś w stanie z szacunkiem akceptować kogoś, kto jest jeszcze starszy od ciebie?
1: O blaskach i cieniach przemijania porozmawiam z Marzeną Rudnicką, założycielką Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i autorką książki W pół do starości. Refleksje o drugiej połowie życia.
0: Drogowskazy w Esse Rock. Już dziś po 18:00. A już teraz w aplikacji Esse Rock i na eskarok.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja.
3: Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w Esse Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.

0: No i przy okazji tych wspomnień to ciężko jest zapomnieć o tym, co działo się na ostatnim koncercie na stadionie w Chorzowie. Stadionie, gdzie pojawił się zespół Metallica. Tym bardziej, że sami panowie nam skutecznie nie dają zapomnieć o tym, co się wydarzyło. Najpierw dostaliśmy jedną kompozycję na YouTube z tego, co działo się w Chorzowie, a teraz dostaliśmy także drugą, The Day That Never Comes. Pięknie to wszystko wygląda i ten James Hetfield, który siedzi na tym hokerze i gra na gitarze, no fenomenalnie wyszło, naprawdę. Bardzo wam zazdroszczę, że byliście, że widzieliście, że podziwialiście to wszystko, co działo się na żywo. Już niebawem będziemy podziwiać także nowe dźwięki od formacji Evanescence, dlatego tak sobie pomyślałem, że w dzisiejsze sobotnie popołudnie warto jest także posłuchać tego, co dzisiaj do zaprezentowania ma pani Emily. Michał Prykopowicz, kłaniam się i zapraszam na nasze dzisiejsze popołudniowe sobotnie spotkanie do Eski Rock.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To ten pamiętny koncert Nirwany z MTV Unplugged. Pamiętny chociażby ze względu na gitarę, którą dzierżył w swoich rękach Kurt Cobain. Gitarę z 59 roku, która później została sprzedana za ponad 6 milionów dolarów. Mówimy o sprzedaży gitary akustycznej, która ustanowiła jednocześnie 5 rekordów świata, bowiem jest to najdroższa gitara na świecie, najdroższa gitara akustyczna, najdroższa gitara firmy Martin. Jest to również najdroższą pamiątką i najdroższą pamiątką w ogóle po Nirwanie. To tak a propos różnych rekordów grunge'owych.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: Trzy kobiety, trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
9: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
10: Hi, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
11: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie Eski Rock.

jakże filmowo nam się zrobiło na antenie Eski Rock. Teraz nie filmowo, ale chyba trochę dramatycznie za sprawą tak naprawdę słów pana Corey'a Taylora z formacji Slipknot, który zapytany o Stone Sour powiedział wprost: wolę Slipknota, bo od niego wszystko się zaczęło. U Stone Sour zawsze było pełno dramatów i problemów. Nie mam ochoty w tym się babrać. Piosenki tego zespołu, które chcę grać, to te, które sam napisałem. Wolałbym więc grać je z chłopakami, których znam od zawsze i świetnie się bawię, zamiast przelewać na publiczność problemy, o których nikt nie chce wiedzieć. I dlatego, drodzy Państwo, jest jak jest. Na szczęście są te utwory, które zostały, chociaż jak słychać, Corey Taylor niezbyt chętnie chciałby znów wchodzić do tej samej muzycznej rzeki. To Through Glass. I'm looking...

0: A skoro już jesteśmy przy Queenach, to chyba warto zapytać, jak Państwu się podobał film He-Man Masters of the Universe. Film, który już miał polską premierę. Chodzi o film, do którego ścieżkę dźwiękową stworzył sam Brian May. Brian May, który zapytany o te dźwięki powiedział, że miał niezły ubaw. Jak mówi, ten film sprawi, że ludziom pojawi się uśmiech na twarzy. I tak, mój stary Rex Special w nim także wystąpi. Uważajcie, jak wspomina gitarzysta zespołu Queen. Co dokładnie pojawia się w tym filmie w kontekście pana Briana Maya, to do tego tematu jeszcze na pewno będziemy wracać koniecznie, natomiast dajcie znać, jak wam się podoba nowy He-Man.
1: Autopromocja. Melina. Melina. SC Rock.
2: Maciej Siembieda.
3: Wiesz, Kapuściński też był depeszowcem, wiesz, z twojej ulubionej Afryki. O tym, że wybuchła wojna między kim a kim, z jakim przebiegiem, z jakimi skutkami, co się tam w ogóle dzieje, a słowo kosztowało 50 centów. Więc on miał, chyba miał 10 dolarów i miał, wiesz, tak naprawdę 20 słów.
4: Lepsza dyscyplina niż na Twitterze, no.
3: Lepsza dyscyplina niż w SMS-ach.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
1: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
6: Reklama.

0: przyznam Państwu, że zupełnie inne światło na to, jak wyglądał przez ostatnie dwie dekady zespół Dżem, rzucił Maciej Balcer, który był wokalistą tego zespołu przez ostatnie lata, a który pojawił się w ostatnich kawałkach mojego życia u Wojtka Góralskiego pod koniec maja. Polecam bardzo serdecznie ten odcinek, ponieważ robi wrażenie w kontekście tego, co działo się za kulisami tego wielkiego zespołu. Przy okazji wielkich czekamy na ich wizytę także na Stadionie Narodowym. Nazywają się Foo Fighters, a to jest kolejna godzina naszego dzisiejszego sobotniego spotkania. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: swoją drogą cover tego utworu w wykonaniu Pennywise jest także bardzo ciekawy. Polecam bardzo serdecznie wyjątkową płytę Killed by Death, a punk tribute to Motorhead. Wyjątkową płytę z okazji 50. rocznicy powstania formacji Motorhead. Doczekaliśmy się tak naprawdę płyty, na której takie tuzy, jak chociażby Rancid, jak chociażby właśnie wspomniany Pennywise, jak Love Canal, jak Soldiers of Destruction i kilka jeszcze innych zespołów postanowiło wziąć się za skowerowanie co po niektórych pięknych kompozycji z repertuaru formacji Motorhead. Polecam bardzo serdecznie tę płytę, szczególnie punkowym wyjadaczom.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
2: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
3: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
4: Hey, this is Rob Zombie.
5: Hey, this is Tommy Lee from Motley Crue.
6: Hey, this is Barry.
7: Brad.
8: Neil.
9: And Matt from

fani już powoli odliczają dni do tego, co wydarzy się 18 lipca w łódzkiej arenie, gdzie Marilyn Manson przywita nas ze swoimi nowymi kolegami, przy okazji także nowych dźwięków. Tym bardziej, że panowie dosyć mocno nas zaskoczyli przy okazji płyty Assassination Under God, czy to jeśli chodzi o Chapter 1 czy Chapter 2. To są bardzo ciekawe tak naprawdę dzisiaj nowe otwarcia dla pana Mansona, także jego życiowe, bo w końcu jakoś te sprawy sądowe trochę ucichły a propos aktorki Evan Rachel Wood. No i z drugiej strony ma się też wrażenie, że sam Marilyn Manson trochę się naprawił psychicznie. Zaczyna o różnych nałogach, o różnych używkach opowiadać także ze sceny. Czy tak będzie, czy to tylko pewnego rodzaju show placebo, to musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość, czekając na to, co wydarzy się w łódzkiej arenie już 18 lipca. Panie i panowie, to Placebo i The Bitter End w Escero.

0: Na muzyczny powrót lidera formacji R.E.M. Michaela Stipe'a czekaliśmy naprawdę długie lata na antenie Eski Rock. Pamiętamy te jego muzyczne próby, podrygi, różne chęci stworzenia nowej płyty. Ale widzieliśmy go kilka dni temu u Kimmela, kiedy pojawił się ze swoją nową kompozycją A Plate the Fool wraz z Joshem, czyli byłym gitarzystą formacji Red Hot Chili Peppers, Chadem Smithem, czyli obecnym perkusistą tego zespołu, z Andrew Wattem, no i panowie wykonali w telewizji piękną kompozycję z serialu Rooster. Polecam bardzo serdecznie, bo można się przekonać, w jakiej formie jest pan Andrew Watt, no i co powoli zaczyna szykować dla nas.
1: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.

0: Panowie z The Rolling Stones też chcieli być sobą i dlatego wykorzystali deepfake w swoim najnowszym teledysku, no i cofnęli się do wyglądu siebie z lat 70. Polecam bardzo serdecznie, można się odmłodzić za pomocą komputera i to wcale nie boli. No chyba, że później człowiek spojrzy w lustro i jednak się przekona, że nie do końca jest to takie, jakie powinno być. Starość nie radość, panie i panowie, chociaż z drugiej strony warto jest czekać i się starzeć, bo w końcu 10 lipca na sklepowych półkach nowy album The Rolling Stones Foreign Tongues. Czekamy na tę płytę, umilając sobie także ten czas tymi nowymi dźwiękami od zespołu The Rolling Stones. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Jeśli wśród was są tacy, którzy zastanawiają się, jak ten hipnotyzujący bas mógł brzmieć nieco wcześniej przy okazji archiwalnego, surowego nagrania demo, to polecam bardzo serdecznie to, co pojawiło się kilka miesięcy temu w zakładce Radar na skrock.pl, gdzie można usłyszeć właśnie nagranie demo Psycho Killer z 75 roku. Polecam bardzo serdecznie, bo jednak to wszystko brzmiało nieco, wydaje się, bardziej surowo. Polecamy, natomiast u nas muzycznie za chwilę będziemy sięgać po braci Gallagher.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: Akceptacja starzenia się nie dla wszystkich jest łatwa. Wymaga odwagi, by przyjąć ograniczenia własnego ciała, zmieniającą się rolę społeczną, a czasem także samotność. Wymaga też wewnętrznej zgody na to, że wiele rzeczy się już nie powtórzy.
3: Bo jak ja słyszę rówieśnicę, która kończy 50 lat i mówi, wiesz, ja jestem przerażona. Mówię, czym? Bo będę miała 50 w tym roku. Ja wiem, no moja droga, jeżeli ty nie akceptujesz swojej 50, to jak jesteś w stanie z szacunkiem akceptować kogoś, kto jest jeszcze starszy od ciebie.
2: O blaskach i cieniach przemijania porozmawiam z Marzeną Rudnicką, założycielką Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i autorką książki W pół do starości. Refleksje o drugiej połowie życia.
1: Drogowskazy SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
5: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
4: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
4: Reklama.
6: Hey, what's up? This is Fred. Fred Durst, the worst band in the world, Limp Bizkit.
7: Cześć, tu Kuba z grupy Happy Set. Słuchajcie, SK Rock. SK
8: Rock. Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

No i czas na gościa, który jest tegorocznym laureatem nagrody za najlepszego autora piosenek roku, przynajmniej jeśli chodzi o Gaelic Brit Awards. Pan Noel Gallagher jest szczęśliwym posiadaczem tej nagrody, chociaż trochę jest zaskoczony, ponieważ niektórzy złośliwi mówią, że otrzymał nagrodę za brak nowych utworów, ale ten mówi wprost, że jeśli komuś się to nie podoba, no to on zaprasza na czerwony dywan. No, co prawda, jeśli chodzi o tę ceremonię, ona już za nami, ale czerwone dywany przed Noelem Gallagherem, jak wiemy, otwierają się i rozkładają dosyć często, przynajmniej w myślach pana Noela.

0: Tempo tworzenia nowego krążka następcy Veritas sprzed 2 lat jest naprawdę oszałamiające. Panowie mówią, że w 12 dni skończyli 13-14 utworów. Skończyli nagrywać wokale, perkusje i gitary. Jak mówią, dobrze być przygotowanym. Podobało nam się to, a utwory wyszły naprawdę super. Jesteśmy z tego niesamowicie dumni, jak wspominają muzycy formacji POD. To my, uzbrajając się w cierpliwość, czekamy, aż panowie w końcu podzielą się pierwszymi singlami z tego nadchodzącego krążka.
1: Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
2: Reklama.

0: No i czas na panów, którzy już 21 stycznia przyszłego roku zameldują się w łódzkiej arenie. Zameldują się panowie z Nothing But Thieves, którzy całkiem niedawno świętowali swoje 10. urodziny. Urodziny tak naprawdę swojego debiutu, a teraz szykują się do wydania nowej płyty, płyty Stray Dogs. Przyznam państwu szczerze, że te pierwsze dźwięki są bardzo zaskakujące, ponieważ słychać, że panowie jednak przypomnieli sobie o swoich muzycznych korzeniach. To ich nowe Evolution w SC Rock.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: gdybyście byli ciekawi, cóż to za kobieta zainspirowała lidera formacji Puddle of Mud do napisania tego utworu, to wiedzcie, że pan Wes, który jest liderem i frontmanem tak naprawdę Puddle of Mud, zdradził, że powstaje autobiografia wraz ze swoim bratem. Podobno panowie mają tworzyć tę nową historię, historię tego zespołu, więc uzbrajamy się w cierpliwość, czekając na więcej wypadkowych historii Puddle of Mud.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Maciej Siembieda.
3: Generalnie mam opinię człowieka, który nie odpuści, dopóki nie odda. Miałem krótki ląd. Na początku bardzo się potrafię zdenerwować. Potem mi przechodzi. Anthony Hopkins pięknie to ujął, że kiedyś traktował ludzi dobrze, a dziś traktuje ich wzajemnością. No ja po prostu się nie nadaję do nastawiania drugiego policzka.
2: Telewizyjnym detektywem, tak?
3: Chciałem być detektywem. Rozwiązywać zagadki.
2: Columbo po polsku.
3: Columbo po polsku, tak. No i on mówi, możesz to robić, nawet ciekawsze rzeczy.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
4: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
5: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
4: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
4: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
6: Hi, I'm Hozier.
7: Hey, this is Jake.
8: And Josh from Greta Van Fleet.
9: Cheers to Rum Bumblefoot Thaws, Guns N' Roses. Sluhache Eski Rock.

co ważne, historia Beastie Boys jeszcze się nie zakończyła. Ostatnio pan Mike D postanowił opublikować swój pierwszy solowy singiel, który nazywa się Switch Up, a to pokazuje, że ten zespół jeszcze całkiem nieźle dycha. A propos wielkich wspomnień, to Thanks for the Memories i for

0: I tym perfekcyjnym akcentem kończymy nasze dzisiejsze sobotnie spotkanie na antenie Eski Rock. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj, za cały tydzień. Polecam się także w poniedziałek po 18:00 i z tego miejsca przyjemnego jeszcze długiego weekendu Wam życzę. Do usłyszenia, pa pa.
1: Reklama. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek, po 21 w SCRO.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama.
1: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.
2: Rock non-stop w Esse Rock. Rock non-stop. Zero gadania, zero reklam, tylko muzyka.

Rok non-stop w Esse Rock. Rok non-stop. Zero gadania, zero reklam, tylko muzyka.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.